0: tutaj. Tak, że to mieszaje różne festiwalne tradycji, ale energia i szczerość, z jakiej prosta widać zaangażowaność młodych ludzi u stwarzenie miejsca, u jakim im samym z ichnimi siebrami budzi utulna, czym jany chcą dzielić się, geta daje wielką osłodę. I temu dawajcie sostraniam się o Bielsku, czy pod Bielskam.
1: Gość racji.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: 10 хвілін на 18-ю гадзіну Польшчы, 19-ю ў Беларусі. А мы вернемся яшчэ да падзеі, да сумнай падзеі, пра якую чулі ў навінах, да з'яўлення антыяўрэйскіх надпісаў на памятнай табліцы могілак у Васількаве пад Беластокам. Пашкоджаную фарбай табліцу вельмі цяжка ачысціць, таму разглядаецца магчымасць яе замены. За станам могілак ужо некалькі гадоў сочыць грамадскі актывіст, дырэктар аднае з беластоцкіх школ Мары Сакаловскі. Ён арганізаваў валанцёрскія акцыі па прыборцы гэтага месца памяці, і то не раз. Пасля чарговага акту вандалізму заявіў, што звернецца ў паліцыю.
2: To jest jeden z cmentarzy żydowskich w Wasilkowie. Nagrobków, czyli macew, jest niewiele, tak? Bo te macewy zostały w czasie wojny i pewnie też po wojnie zostały stąd zabrane i wykorzystywane do różnego rodzaju inwestycji, można powiedzieć. Między innymi droga w Nowodworcach była zrobiona, wybrukowana z tych macew. Też często po wojnie brakowało tego budulca, więc ludzie dochodzili do takiego wniosku, że Żydów nie ma, im już to niepotrzebne i zabierali te macewy jako fundamenty domów, magazynów, obór. Te tablice to jest jakiś tam rodzaj upamiętnienia tej społeczności żydowskiej, a one są wmontowane w lapidarium, właśnie złożone z fragmentów macew, które zostały wydobyte podczas remontu drogi. Widzi pani, że tam takie kawałki są. To były takie kociłby tak zwane, tak? To był bruk. I tutaj społeczność wasilkowska takie lapidarium w 2008 roku postawiła. No niestety mamy 2026 i cofnęliśmy się, można powiedzieć, jako społeczeństwo. Jesteśmy pełni nienawiści, fobii, coraz bardziej jakby agresywni, przemocowi w tej przestrzeni publicznej. No i chodzi tylko o podejście do historii żydowskiej, do Żydów, tak, ale też to się przejawia wobec Ukraińców, mniejszości, różnego rodzaju mniejszości, tak. Więc ja jestem jako mieszkaniec tego kraju, jako mieszkaniec gminy totalnie rozczarowany, rozgoryczony, że tak to wygląda. Obawiam się, że to też zrobiła młodzież, więc mi jako nauczycielowi jest wstyd, jakby przykład idzie z góry, idzie od dorosłych, od polityków, jest to w internecie jakby niekontrolowane. I stąd mamy takie efekty, tak? Że miejsce pamięci, cmentarz, tak? Który jest w każdej kulturze miejscem, można być świętym, jakby, który darzy się jakąś taką wyjątkową czcią i szacunkiem, jest po raz kolejny dewastowany. Więc serce mi się kraja.
3: Co można zrobić dalej?
2: Ja będę jako mieszkaniec, bo oczywiście można w czynie społecznym to robić cały czas, ale ja uważam, że od tego też są samorządy, władza lokalna, żeby jednak wykorzystując swoje instrumenty gdzieś tutaj bardziej o to zadbać. No jest też policja po to, żeby czuwać nad takimi miejscami, spróbować przynajmniej złapać sprawców i po prostu ukarać przykładnie. To może by kogoś nauczyło. Widać, że tutaj jest to miejsce schadzek, tak, i spotkań towarzyskich.
3: I na pewno to pierwszy taki wypadek za ogół tego, jak już przybrali się tu.
2: Tak. Więc minęło kilka lat i szczerze mówiąc ja zauważyłem, że zawsze kiedy pojawia się w przestrzeni publicznej, w tej narracji ten antyizraelski wątek, antyżydowski, który politycy tak naprawdę często wywołują, za chwilę mamy taki efekt uboczny tych różnych dyskusji, debat w postaci niszczenia tych cmentarzy, napisów. Regularnie nie tylko w Wasilkowie to się pojawia, ale pojawia się w całej Polsce. Nie ma odpowiedzialności w tym kraju za słowo. Pośrednimi sprawcami tych sytuacji są politycy. Tak? I ja to po prostu widzę i od 20 lat, kiedy się tym tematem zajmuję, zawsze po tej fali, można powiedzieć, antysemityzmu w debacie publicznej mamy taki wysyp różnego rodzaju takich aktów wandalizmu, bezmyślności. Nie jest nic nowego, ale za każdym razem mnie to, albo nawet coraz bardziej mnie to denerwuje.
3: A ci gotowy powtarzać takie sponsorskie przyborki terytorium Mogilak?
2: Oczywiście. Raczej wakacje to generalnie trudny moment. Ja dam kilka dni czasu tutaj dla władz lokalnych, a jeśli nie będzie z ich strony tutaj zainteresowania tematem, to oczywiście będę próbował organizować akcję. Na pewno znajdą się ludzie dobrej woli, którzy gdzieś mnie wesprą w tym czynie, ale na początek chciałbym jednak, to nie chodzi o przerzucanie odpowiedzialności, tylko zaangażowanie podmiotu. Ma większe narzędzie. Wiem, że gmina Wasilków do tej pory dbała o to, organizowała uroczystości poświęcone upamiętnieniu i likwidacji getta w Wasilkowie, tak, i przypominaniu właśnie mieszkańców żydowskich Wasilkowa, więc liczę na to, że burmistrz czy pracownicy magistratu wasilkowskiego staną na wysokości zadania i gdzieś tutaj pomogą w przywróceniu temu miejscu należytego porządku, tak.
1: Jak każe Mariusz Sokalowski, podobne chuligańskie uczynki często podsilkowują polityczną atmosferę. атмасфера і мова ненавісці. І ён звяртае ўвагу, што недавно ў Васількаве праходзіла акцыя і прэс-канферэнцыя вакол сітуацыі з цэнтрам калектыўнага размяшчэння грамадзян Украіны. Пасля размовы з карэспандэнтам беларускага радыё Рацыя Марыш Сакаловскі звярнуўся ў гарадскую ўправу Васількава. Улады паабяцалі разгледзець замену пашкоджанай табліцы, таксама знайсці сродкі на ачыстку і аднаўленне месца.